Gdym przyjechał z wojenki, o tyś w ganku stojała. Ja ci mówił dzień dobry, tyś nie łotr.

zjadała, bo się bardzo bojała o swój wianek ruciany. Ej, co na głowie miała, jak ci owianek nucił,

0: A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki i kochać i szanować. I żebyś mnie tak kochał, z innymi nie figlował.
1: Ja nie jestem taki, no na film. Będę wiernym

0: If you're not 100% completely satisfied with this product, please send it back and we'll return your money. Grizzly Internet Streaming.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, chodźcie się witaj.

0: kochał mnie.
1: Because you always loved me.
0: Zawsze on robił dla mnie.
1: You always worked for me.
0: Dał mi wszystko, co mam.
1: And gave me everything I have.
0: I byłem małym dzieckiem.
1: When I was a little baby,
0: tata mnie kołysał.
1: You always rocked me.
0: Trzymał mnie na kolana.
1: You held me on your lap.
0: Do mnie się uśmiechał.
1: And you always smiled at me.
0: Jestem ja dorosła.
1: I'm a big girl now.
0: Mam 19 lat.
1: And I'm 19 years old.
0: Znalazłem kawalera.
1: I found myself a boyfriend.
0: Który mnie też kocha.
1: Who loves me too.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, daddy.
0: Bo dziś mój ślubny dzień.
1: For today is my wedding.
0: Nie smuć się dziś, tatusiu.
1: Don't be sad today, dad.
0: Bo jeszcze kocham cię.
1: For I still love you.
0: Dziś jest moje wesele.
1: Today is my wedding.
0: I ludzie patrzą się.
1: And all the people are looking.
0: Tatuś ze mną tańcujesz.
1: Daddy, you're dancing with me.
0: Nigdy nie zapomnieć.

Warszawianów chłopiec młody, pójść z panną na jagłody, bo nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali, bo nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i ożenić się obiecał, bo nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku, łonie winien, łona winna, bo tam chłodzić

żeby żył do śmierci. Żeby twoje dzieci mieli bogatych rodziców,

Ludzie, ludzie, słuchajcie, mam ważną nowinę. Diabeł nam tym świadczuje, z diabłem jest płakanie, z diabłem nie jest pociecha.

kość, ładna, zgrabniutka, tyś jest miłość. Figurę masz i piękną twarz, usta czerwone, wszystko masz dość.

nocy, we dnie, jak jest ku mnie, dusza i serce mocno bije. Ratujcie mnie, ja ją tak chcę, gdy nie dostanę, zaszczelę się. Muszę mieć ją, dzwony dzwonią, więc do ołtarza nasz wołają. Ksiądz ją widział, nawet klęknął i przed ołtarzem się przeżegnał. Mówi: Boże, przeproszę mnie, co mam w myśli, co mam w głowie, ratujże mnie, co